kujenga, unapaswa kuelekezwa na hekima ili ukaweze kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Chochote unachojenga inapaswa hekima ikuongoze. Unapaswa uongozwe na hekima ili ukaweze kujenga kile kinachofaa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasoma mahali ambapo tumesoma katika Biblia, Yesu Kristo akawa